kulimbikitsa wena kuti ndito musaese kuti ineso nali chonche nali wochuka nali wodziwika koma namalenga musalowetse muntima zimene anthu ena akukunyogodolani kuti lokono kwatero loko alimbikira chitepirapira choncho ndezidzatani inolimbikirani basi odziwa za inu odziwa za moyo wanu odziwa za tsogolo lanu si munthu alipo ndi namalenga omvera tiotili.